0: No babcia, no tu babcia, Sodejnis babcia.
1: Sodejnis FM, Trianobitu plug, 2 MHz.